0: ma ja bym nie chciała maksymalnie, tam gdzie ma na nim nie to stop. I o, a dziś, ma na tym zawał, to schodzę, a nie. Bo tu mi kaj, kaj, to tam, to tam, to tam, to mi nie jest to upoś i ostry. A mi ma ja, bo jest bardzo zanim, ale on stale na nabie, nie godzin, karele na nabie. Stale na to grał, bo bardzo wiedzieli. A mi powie, że nie ma, a nie, a nie, a nie, a nie, a nie, a nie, a nie, a nie, a nie, a nie, a nie, a nie, a nie, I am a little bit of a problem.
1: नमस्कार, ही आकाशवाणीच्या सुवर्ण महोत्सवी जळगाव केंद्राची निर्मिती होती.